Beniaminim Akemu Amerike Omo. Ewurade asem. Ɛyɛ asomdwoe adwene na ɛyɛ bɔne deɛ. Sɛ mema mo awie pa ɛne anika so. Ewurade sɛ wasɛm didi a kasa ma nyinaa yɛdi ɛwɔ Jesus Christ din mu.